0: zawsze daje od ciebie ochotę na deskę, że jesteś inna osoba, że mieli ty
1: Radio FMR.
2: Radio FMR.
1: On est